Nawet jeśli te dwa miejsca są odległe od siebie, zawsze łączy je jakaś droga, a my możemy ją przebyć. Gdy jesteś wysoko, statki na morzu wyglądają jakby zamarły. Potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.

wiele słów, wiele snów jest w nas tak wiele łez, wiele chwil, wiele dobra jest w nas, wiele jest w nas ciepła, wiele jest w nas słów, wiele snów, wiele chwil.

Otwieram szkła, ciągle mgła. Zadyma, gaz, gdzie tu, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze, jak jawa we śnie.

0: Bye.
1: Ja malował ten mural, no nawet nie wiedział, że to będzie 40 lat, że gadawina. No a Darek w końcu upał na taki pomysł, że a dawaj zrobimy tutaj twoją wystawkę. No, te rzeczy, to ty dla muzeja robił mastacki, znaczy ilustracje do książek, tam karciny, panoramy i tak dalej.
2: Miasteczko i Chorod, no dwie różne rzeczy. Chorod, taki jak Bielsk, on zajmował od początku swojego istnienia rolę administracyjnego centrum dla szerszej terytorii, dla Bielskiej Zemli, Bielskiego Powietu.
3: Zasnawalnik Muzea Małej Ojczyny u Studziewodach, zaodno z organizator konferencji pra 753 chodzie Bielska Podlaska, Darafiej Fionik.
2: I się te chorodki typu Kleszczeli, typu Orla, czy starejszy Zabielsk Drohiczyny, czy Brańsk, należeli odnosno niedawno czasu do powietu Bielsko. I Bielsk mianowito miał tu szeroką prosłojku czynowników, szeroką prosłojku radników, mianowito szeroką prosłojku mieszczaństwa, remieśników. Oni nie zajmali się tylko zemlą, chociaż Bielsk miał wielkie obszary zemli chorodzki, ale to był wielki ośrodek remieśnicki. Remieśniki obmianowali się o cechy, ubractwa. Bielsk miał chrześcijański chram zawsze, no jak u starych chorodach to bywa, jest to cerkwa koło cerkwy, kościół koło kościoła i tak jakby może mi idući po starym chorodzie cały czas spotykać i takie materialne świadectwa jego historii. I mianowito ta mieszczańska prosłojka, jaka ja tworzyła taki koloryt swoimi osobliwymi manierami, takimi kulturą, życiem takim towarzyskim. Bielsk może nie miał nikich takich ustanów kultury jak bolsze chorody typu teatry, ale na przykład już u początku 20. stulecia byli u Bielsku dwie prywatne gimnazje. Pośla już powstała taka chorodzka dzierżawna gimnazja. Także to był centrum szkolnictwa i centrum administracyjny i chorod z każdego boku.
4: Dom, który zbudował wraz z matką Anastazją oraz młodszym rodzeństwem, stoi do dziś. Mieści się tu teraz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Muzeum powstało w czasie, kiedy jeszcze prawie nikt nie myślał o edukacji regionalnej, a prywatne przedsięwzięcia muzealnicze należały w Polsce do rzadkości.
5: Mnie takim materialnym przystaniszczem, że to wtedy stał się ty dom Kondraciuków, moich pradziedów, pobudowany pośla powrotu z bieżeństwa mojej prababci Anastasieju z synami. Tak składało się, że mój dziadko, dwójrodny dziad, brat babci Jakub Kondraciuk, przepisał mnie w testamencie jako osoba samotna. Siety dom, gospodarku. I ja, mający 18 lat, formalno stał już ułaśnikiem siętego domu. I pomniu, chyba pomniu ten dzień, kiedy ja przyszedł, że pośla śmierci dziadka Jakuba, jak ja przemił dowód osobisty na rukach, skaże, gdyś osień w 86 roku, zaszedł do domu i coś takie mnie, nie znaję, ozaryło, czy to takie, skazał, ja tu zrobił muzej.
6: Jakie to ważne miejsce dla naszego osierodzia. Doroteusz, Darek, Fionik, ja go znaję, że dumieją 50 lat. Normalny chłopiec ze Studziwod raptem zaczyna pracować u etnografii, u kultury, około religijne tematy i powstaje miejsca думаю, магічна є.
2: А хлебу дав білоруський народ, який проживав на гетій території, а після Другої війни оказався у гетих межах тільки меншістю, малолікою меншістю, яка я ще 44-го году праз некалькі гадов поменшала ще на некалькі десятків тисяч, засталося нас може під 100 тисяч після Другої війни у кінці 40-х годів. Не було ніякої організації, але менавіта то є, що раніше Білосточина, Подляшча була регіоном, де бурліла культурне громадське життя білоруське, і воно дало основу для узнікнення цієї організації. Хоча основу, можна сказати, дала держава, бо вона дозволила zorganizować, ale bez ludzi, bez gromadstwa, już wychowana w pewnym sensie, nacjonalna. Nie byłoby tego pośpiechu.
0: My tu z bratem, siostrą od zawsze faktycznie w muzei i wokół muzeja i tak zjawiałem się czastka i usiechło. I dla nas ta czastka nas, ta muzei, tak można skazać, bo no i my tu, jak świadkujemy jubilej, to jak świadkujemy trochę jak swój dzień narodzenia, tak że to wielmi, wielmi fajna. A czemu Jerusalim? Bo u mnie krocinka lekcja, prasuję coś wodą z Jerusalimem. Mój prodak, Mikołaj Sacharewicz, jaki jość tut na murali jakoś, i on zachwarył i pisał z nastojacielem cerkwy, gdzie grobu gospodniego w Jerusalimie, 30. gady. Ja chciał pokazać, taka jest uwieść prostych ludzi z Białostoczyny, z Jerusalimem prosta, że to jany mogli odszukać, mogli pisać normalnie.
7: Pro jego syna Iliu, kiedyś, jak on miał 4 lat w Domu Kultury, no ja był dyrektorem, on, a matka jego pracowała w Domu Kultury, Ілія прийшов до мене до кабінету, мав 4 літ, сів на фотелі, навіть до підлоги ногами не доставив, так бронтає ногами, на мене глянув, каже, але ти директор, по-своєму, але ти директор, який змучений. Я кажу, Ілія, бо були дні Бєльська, 3 дні ми одночі до ночі працювали, не виспані. То ти приїдь до нас до студівод, у нас є матераці, ляжеш, відпочнеш. Ні, ну то хтось, 4-літній малиш, мене запрошує до студівод на відпочинок. То є велика справа.
4: І що ж, тепелька так символічна, з димом той ручник, так? По сусідську Володя Сідорський, то брат мого діда Гриші Сідорського. І то є... Их будинок, ваш сидорский будинок, дякую вам, что вы дали сгоду, как та ящина послужила на створение того муралю. Дякую, что вы тут есть с нами.
8: Мы сами малявали?
1: Я сам.
8: А вот хоть тут мы бачим всех хайцов музея, так?
1: Ну.
8: А вы сами их, может быть, ведали в живых, когда еще никто был?
1: Это... Нет, только... А, батьку... Świętej pamięci Darka, a Maci to jeszcze żywie Darka. No. A tych dziadka i pradziadów to nie wiedzą.
8: Jakie wasze czuwanie, że to już nie jest na pewno na 100 godzin, to moral, tak? To będzie stajać.
1: No, on namalowany na starej technice tynku, nie tak jak ciapier. Jeszcze człowiek, jaki znał starą techniku, no, zagładzał tynkołka i... Думаю, что это и фарба теперь есть такая, что трошки входит в реакцию у бетон, у той тинк, повинно протрвать.
8: Угу. На 100 годзе.
2: 1253 год. Докладна дата, калі упомінае про Бельск летопіс Галіцко-Волынскі, тогды Бельск был важным стратегічным пунктом на помежжу Галіцко-Волынской Русі i Kniastwa Litowskiego. Tu u Bielsku koncentrowali się wojska ruskie, kniazia Danila, jakie szli na Mindołcha. I 1253 rok jakby odkrywaje nam tu pisaną kartę historii. Często u publikacjach przywodzi się taki skaz polskiego historyka Aleksandra Jablonowskiego z początku XX wieku. Napisał on tak, że tam, gdzie był wznoszony zamek, tam też powstawała i cerkiew. I tak samo było u Bielsku. Chrystianizacja Bielska, Bielszczyny, Podlaszcza szła z wschodnio na pramku. Переважно, коли ході то русське насільництво, і тому у Бєльську вже при початках існування города була церква. Руське західнє Полесьє, воно виключний регіон, коли ході про мову, i pro narodną kulturę. I my tutaj jakby stwarzamy jedność z nimi. I mianowicie oryginalność, regionalność i na Białorusi tak samo, ona no, jest potrzebna.
9: тема мови, полеської мови, в різнородності говорок полеських на білоруському західньому Полещу, є ще якби не зовсім піднята на такий узровень освітний. Вона повинна входити так само до програм освітних в школах, щоб діти, молодіж на білоруському Полещу, вони так само своєю мовою гонорилися і на її говорили. Там, на жаль, такий процес наступає, як і у нас. У нас полонізація дітей, молодіжі. Там та русифікація несвідома, може вона по просто такий систем освітний є, який не дає, може, місця там мові Полеща на такий широкий, різностайний розвиток. Так що, думаю, добра слава про Доброславку, вона останеться на Подляшу. І покаже, що культура білоруська на Білорусі – то є різностайна культура. То не є одна штампа, яку найчастіше переносимо і до нас. То є шматоблічність, різностайність, різномовність в рамках білоруського народу. Вони, доброславляне, свідомі білоруси, гонорачі тим, якраз підкреслюють теж свою ту іншомовність в рамках білоруського народу.
10: Myślę, że dopóki Doroteusz Fionnik wszystko to kultywuje, to na pewno jeszcze będzie, ale też powstaje coraz więcej, jest coraz więcej młodych osób, które chcą to kultywować. Tak samo dzieci Doroteusza Fionnika, tak, Maksym, Eliasz i Taisa, jakby wszyscy gdzieś są w tym muzeum i są związani z kulturą białoruską, ale też na przykład ja zainteresowałam się tą kulturą i też o niej piszę, opowiadam po świecie poniekąd. No i też na przykład Nika Spada i Niczos również śpiewają, więc myślę, że póki co ma duże szanse na przeżycie muzeum.
2: No pokolki ja troszkę zajmuję się i gospodarnią na ziemi, a Jury po grecku Georgos, znaczy rolnik, on jest patronem, opiekunem, покровителем рольників, тих, що працюють на землі. І тому з святом Юрія зв'язано багато обрядів, які відносяться до землі. І до рослин, і до живіли, до звірів. На Юрія виганяється так традиційно добиток на пастевніки, священою вербою поганяючи. Потім ту ж вербу садяться теж на полю. Якраз рослина, яка є така, ну, зв'язана з тим святом, особливо то жито. Жито, яке здавна в нашому краєвиді полів домінувало, бо то було збоже хлібне. І жито якраз, яке дає життя, жито, життя, тут вельми така етимологія слова близька, якраз воно сповняє в тому святі, в обрядах юрієвських, важну роль, бо to jest roślina zimowa, zboże o zimę, które jest zielone i na Jurja że ono ma pewną wyliczynę, zależno czy rania wesna, czy późna, skażem teper, no dosyć była dobra pogoda na żyto, tomu ono do Jurja bude dowoli wielkie, tak że to i korowaj, moje schowaje cię na wodnym życiu.
11: Zawsze mi się jawił jako człowiek, który wie, co chce robić i od samego początku dąży do celu. I kiedyś wydawało mi się, że jego marzenia i pragnienia są utopijne, ale właśnie to muzeum pokazuje, że to nieprawda, że jeżeli ktoś w coś wierzy, jeżeli ktoś pragnie i próbuje robić, to mu się to uda. Jeżeli też cel jest słuszny, a wiemy, że jest słuszny, bo pokazywanie tradycji, historii, pokoleń jest dla nas ważne, bo jeżeli nie wiemy, skąd pochodzimy, kim jesteśmy, to nie wiemy też tak naprawdę, kim sami jesteśmy. I tu wielkie podziękowania nie tylko za te budynki i za te miejsce, które jest, bo ono nie powstało samo. Dorofiej pracuje z młodzieżą, pracuje z wieloma osobami i wyznaczył nie tylko dla siebie, ale dla całego pokolenia trendy i kierunki do dalszego działania.
7: Że on to robi co rok lat. Potrafi młodych ludzi zaszczepić tutejszą kulturę, mowę Białorusów Podlasia.
4: Teraz zaproszę tatu, którego to jest właśnie esej, bo to jest fragment eseju Doroteusza Fionika W niebie radują się moi przodkowie. Tych protków majte za nami. Witajmy.
12: 40 lat, jak сказал наш Бельский великий письменник,
5: Josip Tokarewicz chodzi, 10 lat w życiu człowieka to jak 1000 lat w historii cywilizacji. Ja myślę, że to my stworzyli przynajmniej 1000 lat historii cywilizacji w takiej mikroskali naszej. Stworzyli mnogo. То, что материальное, то видно, так? Выдавецтва, книжки, 50 титулов книжек, 70 номеров Бельского, Мельницкого гостинча, кольки плит аудио. Фестивали, ну тут разные, там по Майовой Роще, Олень по Бору ходит, пролог Дни славянской письменности, Международный фестиваль дударов, лирников и шпеваков в Мельникове над Бугом, фестиваль Романовка. І много-много чого іншого. А студія фольклору «Жемерва», «Летня школа традиції», яка около 1000 дітей перейшла через її. Ті особи теж знайшли своє місце часто в нашій просторі культурній.
0: Тепер вже трошки і з братами, і з іншими трохи дійничаєм. Може трошки інакше, бо кожне покоління має свій некий такий погляд на то, що треба робити, так як ми просто спадши на Йость, а ми, ну, так, уже три гады робимо Барнфілд фестиваль, і то на гэтым, на фоні музея усе іде. Так що, думаю, що так, і гэта, і уже думаю, що Йость, бо любим гэтае місце.
8: І музей будзе все равно беларускім, так, при любым пакаленні?
0: Ну так, ну, музей беларусаў Падляшча, так що, якби... Белорусы его створают, что я ж белорусский музей.
8: Так и назавжды будет, так? Белорусский музей.
0: Ну, так, ну, белорусов подляша, так что я как бы мог не быть белорусским.

uważa, nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.